obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga.

Matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, Matko, na wojnę idę, żegna mnie, Matka kochana. Jak się mam żegnać, Syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz.

nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drabinkę, pokazała śmieszną minkę, jak się drabka przewracała, zgrabne łydki pokazała, jak się drabka przewracała, zgrabne.

Skovrene tjekk, de spevoje, så Viktor røye, kaka, så Viktor røye. A jest obiad do dziewczyny, tak się spiewuje.